adwuma ɛno ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa adwuma a woyɛ a wɔyɛ nana no mbrɛ so no awurade woda so woyɛ hey bro standard ede bro kama ya mama sa standard a kama ya mama oh yehowa